usłyszeć, potem jak bardzo cię kocham. I w takiej chwili snu i wstyd, i brak mi sobą.